0: Novo na naši lestvici Ozuna in Tesonje de Nuevo. Hitimo proti vrhu lestvice in me prav zanima, kaj nas čaka na prvih treh mestih. Na petem pa uspešnica letošnjega poletja Pedro Capo, Faruko, Kalma.
1: Peto mesto.
2: Let's march again. Welcome to the paradise. Far!
3: Cuatro abrazos y un café.